0: Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje, żywim za tebe.
2: Ciech, stań. To, ciechy, wyrny mały.
0: 97.9.
2: To!